Tirenki lechenki juktar misim gubbe, lusieti, digi denbe, lasa sibti inbe, hengene, tujomyo ngasen jo nashon.